pani Polak, po drugiej stronie musi pana wyszła do pasu prawieńskiej pani Polak, jak i strona na tym kanku pani Polak. A to jest od tej strony z panem Polakiem, jak i satele, i pani Polak, jak i strona na tym kanku pani Polak. Pani Polak.